0: Ai chokwadi kavatirere kutaratu kupeko zvinezvi munogona kupinda muchirongo chinzanamba dzinotiwo 84 80 27 60 30 8. Tinge tichizgoti muri kuronga sei kupera kwesondo. Takakumirirai kuti muchifona pane ari parunhare mangwanani.
1: Halo, mangwanani.
0: Ndiri kutaura nani?
1: Ndiri kutaura na Meki, Luis Meki kunoka Makonya, dzitema kati.
0: Makati, Makonya kunopara here?
1: Kunofara kumavhito, tochirai mumwe muri pabasa.
0: Kunoko zviri kufamba, tepaitizi, mwaronga sei kupera kwesondo?
1: Nyamasi uno kutobhuyana, tamboenda kuunyao, tambobva kumunda, tamboenda kuunyao, tingauya, tombozorora, mangwana, tomboenda kumunda, tingabva kumunda, domingu toenda kugereji.
0: Mokwatsanhwa shanu?
1: Tokutanga nikomavhito, ambiya ari pabasa, ndoya matekniko.
0: Tinotenda.
1: Ndouya mai Maria Manero Mjadida Mkoma Pedro Luis Meki. Ndouya Eduardo Luis Meki, Patricio Luis Meki, yaya Cecilia Luis Meki na yaya Angurita Luis Meki natichua mwantone meki mashara ndapeza.
0: Ndatenda mwa ni mangwana niya kanaka mwa ni kupera kwa sondo kwa kanaki sisa.
1: Ndatenda nenio basa pamberi.
0: Ndatenda 84 80 27 60 30 8. The number I'm going to go send this I could not came by me for your Radim Sambik. Taka Kumira Kavatere. Paru Narimanganani.
2: Hello, Maradan.
0: Darati Maradu Taranani.
2: Domingo, Burambe, Budiakuno, what they are Pandira Doj, Dunda.
0: Dunda, Gunavare Dunda.
2: I am too good a good man in getting good Zabamiban for the Fantasivano.
0: Zvino tepaitizwe nge zvipi zvamaronga mukupera kwesondo.
2: Nauya ndinguva yaMesi, sondo ndinapedza tikunda kuMesi.
0: Mesi tichi?
2: Mesi kurima Mesi, kurima Mesi, kana tapedza kubora ndiri munosara zvimhezi.
0: Aha.
2: Ndizvatizi kurima.
0: Oraiti, ndo zvamuchaita kupera kwesondo?
2: Ndizvo, musondo motondakarumbidza mbomusiki.
0: Amoendawo kuona matamwari, ndizvo. Zvino tepaitizwe kwatse zvinyanhu ashanu.
2: Wakutanga ndimwepo pamuri pabasa nachotekeneko.
0: Tinotenda.
2: Wachirimba mai wangu ari pano navana vense. Na vense vari kundibva panguva zvino pamasikari yakuesa machibesa yakudekesaisa.
0: Ndatenda mowane mhanza yakanaka, mowane kupera kwesondo kwaka, mowane kupera kwesondo kwakanakisisa.
2: Ndatenda maningi tiri pabodzi ati kupera pabasa.
0: Ndatenda. 84 80 27 60 30 8. Takakumirirai kavatire. Kuda kuzwa kuti muri kuronga sei kupera kwesondo. Paro nare mangwanani? Go goi.
3: Mangwana mukase.
0: Ndamoga ndiani ari paro nare uyo?
3: Apa kuti tena tiriti Jose Makamba kunochiita kuti chito makati.
0: Amakamba makati kunovara here?
3: Makati kuno kunofara kire kuna kuti moyo ya Mamara.
0: Kuno ko zviri kufamba tepaiti zokupera kwesondo.
3: Tera garo soto chari kinda wewe tere kata kuno kapombo zvora vainga pano mwacha kumuka ndenda kumunda zvechombe matokoni kuvira dzingo kumbo zvora vainga pano.
0: Kumunda muchaenda koitei?
3: Kumunda chakana mbono nganuka zvindu kine kuti zvindu zvako mo magara mbo zvinonga mungu kuchikisa. Ari zvakato mwe changu chacho mudzora.
0: All right, mokwatsano ashanu.
3: Ya ari pandita pangu Jose Makamba mangu Zeta Zeta pachangu sara Jwangi mwana wangu Siriti. Marta Siriti ndizera sakamba kana zvine sakamba kuti zvindu sina dzimana kana.
0: Ndatenda mo ani mangwana ni yakanaka.
3: Ndatenda maita basa mchemara.
0: Ndatenda. Eko zvine zvitani anhu vairi kubva kudhistri remakati. Kubva kumakati taendawo kudhistri remakosa kudhunda. Takuonawo tingiripi dhistri neanhu akaenda anofona paro nhare mangwanani. Halo paro nhare. Halo.
4: Mamukatani.
0: Ndamuka tirikutaura nani?
4: Alberto Cesario kubudira kuno ukatandika zona yamaburambedzo.
0: Katandika dhishi rebharwe kunofareko kwamuri?
4: Kuno kuri mushe kuno mchamalari.
0: Ndipeitizwe kupera kwesondo.
4: Kera kwasondo rundopinda tiri munda rumbokhwarakhwara.
0: Muchanga chotabadza?
4: Ndizvo mezvi.
0: Ndakazwa kuti dai kana muri pandima zvezvi munomborara kumusoro kwayo.
4: Nada, nimba dzandakabuma kana ndaneta.
5: ndakazwa kuti munotsvaga kapabvute kudai zvimotomborara kuitira kuti zuva ridini risapise maningi.
1: Paukapinda mabvutepo ndikoti basawo rifambero muchamarari.
5: Aiwazve ndopanopipirirazve kuti mubatwe ngehopezve.
1: Ndinokwedzera ulombo manjikoko.
5: Amwe anoti aiwa ndinofarira zvokobika bika. Motoona motoona baba motoona baba ndoakutoendawo kumapoto kwede kobika zvikanzi amai bata ibadza. Alright, zvino muchabata badza musi wani kunobata musi wani?
1: Hai nemano kwazvese semana ino nenyembere vabadza vai.
5: Hamuendiwo kucheche?
1: Ah, kucheche handiendi.
5: Alright, zvino makwatsanhu ashanu?
1: Ndiri kukwazisa Wenzo ari kubva Radio Mosambiki na Dapleni ari kuoneka ari panyazonya nababa angu Cesario ari paneti ari nyazonya misau na mukoma Nicolen Cesario ari nyasakara na tonderai Cesario na Wenzo ari kubva Radio Mosambiki.
5: Ndatenda muwane mangwanani yakanaka.
1: Ndatenda.
5: Aidoinowa nhepfenyuro yeRadio Mosambiki emisoro provinsi elemenika ichitudi muchimoyo tiri muchikamu chinchidwa dziva.

Ndakuda watereri wanokwana iwo wairi ndione kufarisa chirongwa. Nguva dzedu dzafamba nai. Namba dzedu ndo dzinotoita 4 80 27 63 8 84 80 27 63 8. Ino apa regai tizikoti ngewapiwa tichange tichitaura nawo pekupedzisera kuti muri kupinda zvakadini upera kwaro vhiki.